Szanowny panie pośle, no w ładnym garniturku występujesz w telewizji, a ja siedzę tu na murku, obok mnie butelek 7, zaraz pójdą na wymianę, a ty mi tu, że szykujesz jakieś zajebiste zmiany.

Wpuść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

Na pewno od początku cywilizacji następowały akurat kwestie związane z tym, że należało w jakiś sposób dokonać rejestracji wydarzeń, odnotować ważne wydarzenia, czy wręcz dokonać obliczeń, które umożliwiały na przykład określenie pór wylewu Nilu, na przykład w przypadku Egiptu, czy innych tego typu spraw. W związku z tym, no oczywiście jednym z elementów to było stworzenie pisma, które miało za celu, że tak powiem, przekazywanie myśli, niekoniecznie bezpośrednio, ale również kwestie związane z obliczeniami, liczeniem kątów, liczeniem przestrzeni, liczeniem odległości i tak dalej, i tak dalej. A że czasami no, brakowało, powiedzmy, palców, rąk i nóg nawet u kilku osób, no to pojawiły się problemy, jak ewentualnie dokonać obliczeń, czy zanotować te obliczenia, które się przewinęły. Liczyć oczywiście można było raz, dwa, trzy, cztery i tak dalej, to jakoś szło, no ale jak to zarejestrować? Okazuje się, że w zasadzie na początku to nic odkrywczego nie było, bo nam się też czasami zdarza na przykład no, w jakiś sposób na przykład grupować elementy, później do każdej grupy przyporządkować jakiś inny element, no i po prostu jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tych grup będziemy mieli trochę, to jeżeli to sobie pomnożymy, właśnie kolejne obliczenie zresztą, to wychodzi na to, że sumując te kwestie, pojawi nam się jakaś tam wartość. W jaki sposób, jeżeli chodzi o usystematyzowanie tego, no pojawił się chyba bardzo dawno, bo jeżeli dobrze liczyć i interpretować znaleziska archeologiczne, okazuje się, że takie no najprostsze paciorki, które były nawlekane na sznurki, czyli nie jakieś tam woreczki i kamyki, nie wiadomo jakie, ale po prostu ściśle już oznaczone elementy, pojawiły się na Bliskim Wschodzie no, bez mała 8 tysięcy lat temu. W sumie to nawet do 10 tysięcy lat temu, jeżeli uwzględnimy, że pojawiło się to około 7-8 tysiąclecia przed naszą erą. No i te paciorki jakiś czas oczywiście trwały, co prawda w tamtym okresie jeszcze chyba nie można było mówić o piśmie, no ale właśnie to liczenie prawdopodobnie miało również przełożenie na powstanie również innych form wykonywania notatek. Ale wróćmy jakby do kwestii obliczeniowych. Pewnego rodzaju przełom nastąpił no powiedzmy około 3000 lat przed naszą erą. Ściślej około 27-28 wieku przed naszą erą na terenie Mezopotamii tam funkcjonowali Sumerowie, którzy zaczęli stosować liczydła, tak zwane abakusy, jak to woli. Były to na początku takie drewniane tablice z piaskiem i wytyczonymi na potrzeby rachunków rowkami, w których układano kamyki. Z czasem zastąpiono je rowkami, którym można było stosować obliczenia w systemie sześćdziesiątkowym. Później Babilończycy wykorzystali gliniane tabliczki abakusa do precyzyjnych obliczeń, między innymi określenia wartości pierwiastka z liczby 2 z dokładnością do 5 miejsca po przecinku. Jako ciekawostkę należy chyba rzucić, że było to oczywiście w jakimś stopniu początkiem właśnie tworzenia takich mechanizmów, które no, po prostu przekształciły się w pewnym stopniu w tablice rachunkowe, no to może za dużo powiedziane, po prostu liczydła, które być może niektórzy z nas pamiętają jeszcze ze szkoły, a jeszcze starsi być może pamiętają jeszcze takie większe liczydła, które używane były na przykład w biurach i nie tylko, no i stanowiły jakby podstawę do wykonywania podstawowych obliczeń w tamtym czasie. No ale to dotrwało do dzisiaj, czyli jakby na to nie spojrzeć, patrzcie, liczydło. Prosty mechanizm, a przez blisko 3000 lat był podstawowym narzędziem do wykonywania no, bardziej złożonych, skomplikowanych obliczeń.

No tak, ale my te liczydła oczywiście pamiętamy jakby w troszeczkę innej postaci, no bo tak się zachowały. Natomiast trzeba pamiętać, że abakusy, bo tak to się na terenie Mesopotamii nazywało, zresztą przejęli to Grecy, a później również i Rzymianie, przyjmowały różne formy, no bo te liczydła no, przyjmowały formę no, na przykład pewnego rodzaju tablic rachunkowych. Chyba najstarsze takie zachowane odnaleziono dziś w połowie XIX wieku na wyspie Salamina na Morzu Egejskim. I było to liczydło, które no, było wykonane z marmuru, gdzie akurat były wyżłobienia, w które przesuwano siatki. Poza tym były tam symbole, no i nie tylko podłużne, ale równoległe wgłębienia, po których umieszczano symbole pieniędzy z greckiego systemu monetarnego. No, jak można domyślać się, to akurat służyło również do przeliczania kursów walut czy pieniędzy, ale również innych spraw. Zresztą to, że akurat wspomniane urządzenie, czy tablica znana jest, określany jej wiek na około 3000 lat, bo to jest bodajże trzeci czy czwarty wiek przed naszą erą, nie jest takie jednoznaczne, bo to jest najstarsza zachowana. Natomiast Herodot w swoim czasie pisał, że podobnych tablic do obliczeń wykorzystywali również Egipcjanie i Rzymianie. Zresztą, jakby na to nie spojrzeć, abaks, który znamy z Rzymu, pochodzi z Greki i oznacza właśnie deskę. W związku z tym sprawa jest prosta. Zresztą gwoli ścisłości Rzymianie akurat te swoje kalkuli, które były w tym momencie wykorzystywane do no, takie żetony, no, pojawiły się akurat w Rzymie i one były najczęściej wykonywane z brązu. Zresztą uwaga, uwaga, uwaga. Tutaj jest jedna ciekawostka, no bo znamy powszechnie nazwę kalkulator, czyli po prostu przyrządzi, którym szybciutko proste obliczenia, no, czasami nawet nie takie bardzo proste obliczenia oczywiście, możemy wykonać. No i uwaga, uwaga. Z czego to się wzięło? Otóż w Rzymie do liczenia używali tak zwanych kalkuli, czyli właśnie tych żetonów kamiennych, metalowych. No i uwaga, rzymski rachmistrz nazywał się kalkulatorem, czyli układał kalkuli w liniach abakusa. No i najniższa linia oznaczała linię jednostek, kolejne miały wartości dziesięciokrotnie większą. Jednym słowem, moi drodzy, kalkulator. Jak długą ma historię?

Zresztą, jeżeli już mowa o tych dedykowanych maszynach obliczeniowych, no to nie można również nie wspomnieć o jednym urządzeniu. Otóż znaleziono przy jednym z wraków, zresztą mówiłem o tym w jednym z swoich programów, w jednym z programów inżynierskiej historii specjalnie, o urządzeniu z Antikiry. Chodziło o to, że znaleziono coś, co nie miało prawa, przynajmniej według tamtejszego stanu, znaczy przepraszam, stanu wiedzy z końca XIX, początku XX wieku prawa istnieć, bo dosyć złożony mechanizm zębatkowy, ileś tam przekładni, które akurat tworzyły. Co więcej, po wielu, wielu rekonstrukcjach i no, prześwietleniach, bo próbowano to, no, było to po prostu ze sobą troszeczkę zrośnięte, ponad 2000 lat w wodzie przeleżało, bo pochodziło to około II wieku przed naszą erą. Stwierdzono, że było to kilkadziesiąt przekładni, które w jakimś stopniu umożliwiały akurat obliczanie pozycji Księżyca, obliczenie być może również pozycji gwiazd. Jednym słowem, dosyć złożony mechanizm, który podawał nam pewnego rodzaju dane do nawigacji. Jednym słowem, dedykowany komputer, jakby na to nie spojrzeć, mechaniczny, no ale komputer, moi drodzy. Nasuwa to oczywiście jeden nader istotny wątek w tym wszystkim. Otóż jeżeli było takie urządzenie, taka maszyna, którą znaleziono na statku, na wraku statku, to można domniemywać, że nie była ona wyjątkiem. Mogły tych urządzeń, maszyn powstać troszeczkę więcej i co więcej, mogły być one również bardziej rozbudowane. Jednym słowem, kto wie, może jeszcze po prostu w tym zakresie, jeżeli chodzi o te mechaniczne urządzenia obliczeniowe czy mechaniczne przyrządy, które umożliwiały akurat dokonywanie akurat dedykowanych obliczeń, istniały, tylko po prostu o tym jeszcze nie wiemy.

No i na tym etapie powinniśmy chyba płynnie przejść ze starożytności do wieków bardziej współczesnych. Nie twierdzę, co prawda, czy w Chinach, czy w Indiach, czy gdzieś indziej nie powstawały jakieś mechanizmy, które miały za zadanie, że tak powiem, bardziej skomplikowane obliczenia, ale po prostu o tym nie wiemy. Być może dlatego, że nie przykładano akurat w tych kulturach do tego wagi. Na terenie Europy raczej takie urządzenia długo, długo nie powstawały. Podkreślam raczej, no bo można interpretować to różnie na inne strony. No ale jeżeli trzymamy się kwestii pierwowzorów czy czegoś, co miało służyć do obliczeń, no to przechodzimy do wieku XVII i właśnie tam w tym okresie na terenie Anglii William Odgrett wynalazł suwak logarytmiczny. Były to akurat dwie wersje, prostą i okrągłą. Czyli chodziło o to, że można było przesuwając trzy linie z odpowiednimi, że tak powiem, naniesieniami skali, przeprowadzać mnożenie, dzielenie, odejmowanie. Suwak ten pozwalał na wykonywanie dosyć precyzyjnych obliczeń również dla ułamków, co akurat jest dosyć ciekawą sprawą. Zresztą jak weźmiemy pod uwagę, że to wszystko obsługiwane było przez przesuwanie pasków suwaka płaskiego lub tarczy suwaka okrągłego, no to wszystko jest jasne. Ciekawostką oczywiście jest to, że przecież jeszcze w latach 80. w Polsce dosyć powszechnie posługiwano się suwakami logarytmicznymi, no bo w przypadku, kiedy nie było takich prostych, małych kalkulatorów, które można było przenieść, a należało wykonać szybko przybliżone obliczenia, no to właśnie wtedy się przydawały, no bo jakżeż inaczej piloci, inżynierowie mogliby to ewentualnie wykorzystać, a w zasadzie wykonać takie obliczenia w pamięci. Nie każdy był w stanie. No w każdym razie, tak jak powiedziałem, u nas do lat 80. mniej więcej, gdzie indziej, no powiedzmy w tych krajach bardziej rozwiniętych do lat 70., a nie zmienia to faktu, że również ja pamiętam jeszcze suwaki logarytmiczne, aczkolwiek no muszę zastrzec się, że pokazywano mi, że takie istnieją i oczywiście wskazane. Natomiast no nigdy, a szkoda, nie nauczyłem się nim posługiwać. Natomiast właśnie, a propos suwaku logarytmicznego, jeden spoiler, powiem wam ciekawostkę. Otóż suwak logarytmiczny, pomimo swoich niewątpliwych zalet, czyli po pierwsze to, że w miarę szybko jesteśmy w stanie dokonać dosyć złożonych operacji, to jednak miał jedną wadę. Otóż jeden z moich profesorów w szkole średniej mówił: pamiętajcie, suwaki logarytmiczne fajną rzeczą były, ale jedna rzecz, jeżeli będziecie podawali wynik, w przypadku wyniku, który odczytaliśmy z suwaka logarytmicznego, nie podajemy, że na przykład wynik pierwiastkowania dwóch to 1,40 coś tam, tylko jest to zawsze około 1,40, ponieważ suwaki logarytmiczne zawsze były takimi układami analogicznymi, które po prostu podawały wartość w zaokrągleniu. Ale nie zmienia to faktu, że w wielu zastosowaniach było to w zupełności wystarczające.

Tak jak powiedziałem, przekładnia Leibniza, maszyna Leibniza musiała czekać na swoje zastosowanie 200 lat, ale w przypadku akurat tych układów bynajmniej nie wszystko stało w miejscu. Dość powiedzieć, że tak, no mówiłem o kalkulatorach, czyli rzymskich rachmistrzach, którzy akurat wykonywali obliczeń. No i właśnie dochodzimy do momentu, kiedy kalkulator, tym razem mechaniczny, pojawił się na świecie. Było to w roku 1822 i to właśnie wtedy Francuz Charles de Colmar, wykorzystując projekt Leibniza zresztą do budowy aerometru, i był to pierwszy masowo produkowany mechaniczny kalkulator, bo standardowy model wykonywał obliczenia na liczbach 16-20-cyfrowych. To akurat i tak jest rozwinięcie, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Wspomniałem, że układ Leibniza, maszyna Leibniza stricte była przewidziana do 16 znaków. W związku z tym stąd wzięło się to rozbudowanie. No ale właśnie potrzeby tych obliczeń czy rozwój nauki był akurat tym elementem, który powodował, że tutaj pojawił się ten mechaniczny kalkulator. Dość powiedzieć, że nie był to odosobniony pomysł, bo dokładnie w tym samym roku, czyli 1822, Anglik Charles Babbage otrzymał rządowe zlecenie zbudowania maszyny różnicowej do obliczeń wielomianów. No jednym słowem, już wchodzimy w tym momencie te bardziej zaawansowane obliczenia, które od strony inżynierskiej nas chyba bardziej interesują. Należy by chyba zaznaczyć, że urządzenie nigdy nie powstało, ale autor po kilku latach prac porzucił projekt, by zająć się opracowaniem maszyny analitycznej, która była, uwaga, uwaga, napędzana silnikiem parowym, a bazowała, uwaga, uwaga, na czymś, co być może jeszcze kojarzycie, czyli system kart perforowanych do wprowadzania danych. To akurat był patent z kolei Francuza Jacquarda, no ale to już jakby troszeczkę inna sprawa. Ale należy podkreślić jedną rzecz. Właśnie ten projekt Babbage'a doczekał się realizacji, głównie z powodu napędu parowego. Właśnie, realizacji. Samą maszynę akurat próbowano zrealizować, natomiast kłopoty z napędem troszeczkę tutaj utrudniły. Ale Babbage uznawany jest do dnia dzisiejszego za ojca współczesnych komputerów, gdyż dzisiaj

Kolejsi konstruktorzy, wynalazcy korzystali z pomysłów Anglika. No i właśnie zgodnie z jego pomysłem maszyna analityczna wymaga trzech elementów. Składu, czyli pamięci, młyna, aerometru oraz mechanizmu sekwencyjnego, czyli programu, czegoś, co będzie decydowało, jak to będzie liczone. W każdym razie dokładnie według tej zasady działały pierwsze komputery cyfrowe. I to należy podkreślić. Doszliśmy tutaj właśnie do historii. Ja jeszcze tylko zaznaczę, że były jeszcze chyba dwie rzeczy, które należałoby chyba wspomnieć na tym etapie. Otóż w 1831 roku powstał pierwszy przekaźnik elektryczny zbudowany tym razem przez amerykańskiego wynalazcę Josepha Henry'ego, a przekaźnik dawał możliwość nieograniczonego przedłużania linii elektrycznych poprzez stworzenie ciągu przekaźników zasilanych bateriami i połączonych elektromagnesami. I ten wynalazek pozwolił udoskonalić maszyny liczące i stworzyć komputery generacji zerowej. No i w tym momencie doszliśmy do momentu, kiedy zaczęły powstawać już urządzenia nieco innej kategorii. A ja dzisiaj dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas, no i oczywiście zapraszam na ciąg dalszych historii związanej z komputerami.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

0: pičku materinu. Yes,
1: thank you.
0: Materinu. Tvoje kola zeleno!

0: Babičku materinu.
1: Materinu. Tvoje kola zeleno!

Mamy dzisiaj piątek, 22 dzień maja i 142 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Julia, Emil i Ryta, ale także Wiesław, Helena, Wiesława, Jan, Piotr, Roman, Dorian, Marcjan, Wisława i Krzesisława. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, ale również Światowy Dzień Gotów. Dla wyjaśnienia nie chodzi o starożytny lud, tylko o aktualną subkulturę. Dodatkowo dzisiaj Dzień Praw Zwierząt i Dzień Pac-Mana. To z kolei pamiątka pewnej gry. Jednym słowem, miło. A jeżeli chodzi o wydarzenia koncertowe i klubowe, to mogę wam powiedzieć, że jakby co do czego jest z czego wybrać oczywiście. Po pierwsze podpowiem, że już dzisiaj o 20:00 Krzysztof Cugowski w Nowogórskim Centrum Kultury razem z zespołem koncertować będzie. Ci, którzy chcieliby ewentualnie bardziej popodrygiwać, to przypominam, że juwenalia jeszcze trwają. A to oznacza, że w strefie plaża AGH możecie jeszcze dzisiaj wysłuchać koncertu, w którym wystąpi Metro, Lemon, dodatkowo Myslowic i Tommy Cash. Natomiast jakby co, to w sobotę będzie bardziej stabilizowanie, bo będzie orkiestra AGH, ale również Piżama Porno Jam i Golec Orkiestra. To już dożynki juwenalii krakowskich. A to, tak jak podkreślam, koncerty, które odbywać się będą na terenie AGH-u, czyli strefa plaża AGH. Jeżeli chodzi o propozycje kinowe, to nie mogłem się powstrzymać, aby nie zaproponować wam ponownie obejrzenia filmu Mandalorian i Grogu, tym bardziej, że jest to premierowa pozycja w tym tygodniu, w związku z tym warto o tym pamiętać. Podpowiem, że między innymi Sigourney Weaver występuje w jednej z głównych ról, a generalnie rozgrywa się to po trzeciej, a w zasadzie szóstej odsłonie Gwiezdnych Wojen, czy Imperium zostało pokonane, ale dawni dowódcy wciąż stanowią zagrożenie. No i w tym przypadku trzeba ich pozwalczać. A swoją drogą film możecie obejrzeć w multikinie zarówno dzisiaj, jak i jutro o godzinie 18 lub 19. Oczywiście sensów jest cała masa, ale proponuję akurat te takie najbardziej rozrywkowe. Natomiast jeżeli chcielibyście się przejść do kina z kimś młodszym, kto akurat Gwiezdnych Wojen nie pamięta, ewentualnie kogoś, kto Gwiezdnych Wojen nie lubi, chociaż tacy rzadko się zdarzają, ale mimo wszystko tak, to proponuję obejrzenie filmu adresowanego do znacznie szerszego spektrum, czyli Kuro Zając i Świątynia Świstaka. A film do obejrzenia jutro w multikinie o godzinie 13.25 i 18.10. Jednym słowem, animacja dla wszystkich, od lat 3 do lat 103, bez żadnego problemu. No i informacje bieżące, a skoro tak, to ja już w tej chwili przypominam i zapraszam na piknik Politechniki. Piknik, który rozgrywać się będzie wyjątkowo, może nie wyjątkowo, ale w każdym razie będzie kontynuacją oczywiście Święta Szkoły Politechniki Krakowskiej, piknik Politechniki Krakowskiej. Kontynuacja, która jest odzwierciedleniem oczywiście dwóch dni poświęconych akurat Świętu Politechniki. 12 maja było nadzwyczajne posiedzenie Senatu i oczywiście te bardzo uroczyste święto, natomiast już jutro na terenie osiedla studenckiego Politechniki Krakowskiej, tudzież na pasie lotniska, będą się działy różne rzeczy. Po pierwsze, na osiedlu animacje dla dzieci, food trucki, koncert małego TGD, pokazy szermierki, strefa nauki, czyli troszeczkę powiedzmy edukacji wizualnej, i zabawy różne ludu polskiego. Natomiast na pasie lotniska pojazdy specjalne i pokazy organizowane przez policję. To wszystko bezpłatnie, a wszystko rozgrywać się będzie od godziny 13.30 do 22.00, przypominam, w sobotę. Zapraszam.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, podpowiadam, że można słuchać na okrągło całą dobę poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy kliknąć przycisk włącz radio, no i powinno być wszystko głośno i wyraźnie. A skoro tak, no to dopowiem jeszcze to, że przez weekend, czyli w sobotę i w niedzielę, możecie liczyć na powtórki naszych wieczornych programów emitowanych w minionym tygodniu. Natomiast w sobotę o 20:00 będzie możliwość wysłuchania z naszej odkurzonej, no może nie premiera, ale prapremiera na pewno, czyli materiały, które dawno, dawno na naszej antenie prezentowane nie były. To będzie jutro, no i pojutrze oczywiście. Natomiast dzisiaj wieczorem po 21:00 herbatka, na którą zaprasza Tomasz Kapuśniak.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

zapłynęły zewsząd.

jak weźmiemy pod uwagę, że to wszystko obsługiwane było przez przesuwanie pasków suwaka płaskiego lub tarczy suwaka okrągłego, no to wszystko jest jasne. Ciekawostką oczywiście jest to, że przecież jeszcze w latach 80. w Polsce dosyć powszechnie posługiwano się suwakami logarytmicznymi, no bo w przypadku, kiedy nie było takich prostych, małych kalkulatorów, które można było przenieść, a należało wykonać szybko przybliżone obliczenia, no to właśnie wtedy się przydawały, no bo jakżeż inaczej piloci, inżynierowie mogliby to ewentualnie wykorzystać, a w zasadzie wykonać takie obliczenia w pamięci. Nie każdy był w stanie. No w każdym razie, tak jak powiedziałem, u nas do lat 80. mniej więcej, gdzie indziej, no powiedzmy w tych krajach bardziej rozwiniętych do lat 70., a nie zmienia to faktu, że również ja pamiętam jeszcze suwaki logarytmiczne, aczkolwiek no muszę zastrzec się, że pokazywano mi, że takie istnieją i oczywiście wskazane. Natomiast no, nigdy, a szkoda, nie nauczyłem się nim posługiwać. Natomiast właśnie, a propos suwaku logarytmicznego, jeden spoiler, powiem wam ciekawostkę. Otóż suwak logarytmiczny, pomimo swoich niewątpliwych zalet, czyli po pierwsze to, że w miarę szybko jesteśmy w stanie dokonać dosyć złożonych operacji, to jednak miał jedną wadę. Otóż jeden z moich profesorów w szkole średniej mówił: pamiętajcie, suwaki logarytmiczne fajną rzeczą były, ale jedna rzecz, jeżeli będziecie podawali wynik, w przypadku wyniku, który odczytaliśmy z suwaka logarytmicznego, nie podajemy, że na przykład wynik pierwiastkowania dwóch to 1,40 coś tam, tylko jest to zawsze około 1,40, ponieważ suwaki logarytmiczne zawsze były takimi układami analogicznymi, które po prostu podawały wartość w zaokrągleniu. Ale nie zmienia to faktu, że w wielu zastosowaniach było to w zupełności wystarczające.

Tak, rozgadałem się o tych suwakach logarytmicznych, ale nie bez kozery, no bo między innymi to stanowiło jakby przyczynek do tego, aby zacząć się rozwijać obliczenia troszeczkę dalej. Dość powiedzieć, że taką pierwszą maszynę liczącą, przynajmniej o której wiemy, to w nawiązaniu akurat do kwestii związanych ze starożytnością, w 1623 roku astronom i matematyk Wilhelm Schickard zbudował pierwszą maszynę liczącą, do wykonania której użył drewna oraz wykorzystał mechanizmy zegarowe jak tarcze, tryby, koła zębate. No, czyli w tym momencie coś, co znaliśmy, znaczy poznaliśmy w przypadku urządzenia Zantihiry, no ale oczywiście prawie 2000 lat później. W związku z tym stąd moje wątpliwości, czy na przykład nie było również wtedy w starożytności urządzeń o podobnym zastosowaniu. Dość powiedzieć, że wracając do maszyny liczącej Schickarta, jeden pełny obrót koła powodował przeskoczenie o jeden do wyższego rzędu, na przykład z jedności do dziesiątek, a odejmowanie wymagało wykonywania obrotu w przeciwnym kierunku. Jednym słowem, kręcąc kręciołkiem, no, można było uzyskać takie obliczenia. No, dość powiedzieć, że ta forma kręciołka zachowała się dosyć długo, bo na podobnej zasadzie jeszcze takie mechaniczne liczydła przewijały się, że tak powiem, jeszcze w latach 70., 80., być może nawet i gdzieniegdzie w latach 90., jeżeli były to operatorki do tego przyzwyczajone. Ale idąc dalej, bo już też w wieku 17, kilkadziesiąt lat później, niejaki Blaise Pascal skonstruował swoją maszynę, w zasadzie skonstruował dla swojego ojca maszynę arytmetyczną, bo urządzenie miało ułatwić rodzicowi prowadzenie rachunków dla królewskim dworze. No i ta właśnie maszyna, Pascalina trzeba powiedzieć, obsługiwała tylko dwa działania, dodawanie, odejmowanie, a młody wynalazca zamiast zegarmistrzowskich kół zębatych wykorzystał koła z młoteczkami, jakich używano w młynach, a mechanizm umieścił w pudełku o wymiarach 38 cm, w związku z tym te 8 obracających się tarcz podzielono według liczby jednostek. No i w ten sposób, jeżeli mieliśmy gałkę, która służyła do poruszania tych krążków, no i właśnie wtedy te cyferki przeskakiwały, na przykład z setek do tysięcy. Możliwe było tutaj to wszystko realizowanie dzięki systemowi zapadek. Jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że oczywiście no powiedzmy ten układ krążków, na których pojawiały się cyferki, no to w tych maszynach mechanicznych liczących nawet w XX wieku był jak najbardziej używany. Swoją drogą też należy powiedzieć, że no, pewne podobieństwo możemy dostrzec w przypadku Enigmy, bo tam też były te krążki, którymi przestawialiśmy odpowiednio, żeby dokonać szyfrowania. Ale to oczywiście jakby zupełnie inne zastosowanie.

Prawdę mówiąc, nie wiem, jak bardzo popularna stała się wspomniana Paskalina, no ale nie zmienia to faktu, że był to oczywiście pewnego rodzaju asumpt do tego, ażeby stworzyć bardziej rozbudowane układy. Dość powiedzieć, że pod koniec XVII, w zasadzie na przełomie XVII-XVIII wieku, niejaki Gottfried Leibniz wynalazł maszynę liczącą z bębnem schodkowym, skądinąd akurat później zwaną w przekładniu Leibnica. A zresztą nie jest to chyba zaskoczeniem, bo jeżeli przeszli się podstawowy chociażby kurs matematyki, to na pewno pamiętacie nazwisko Leibnica, w zasadzie równania Leibnica, które gdzieś tam się przewijają, moi drodzy. To dokładnie ten sam człowiek. W każdym razie, wracając do naszej maszyny, mechanizm przeniesienia umożliwiał cylinder z 9 zębami o różnych długościach, które były umieszczone wokół bębna, no i oczywiście te pazurki pozwalały akurat przeskakiwać. No istotne jest to, że to urządzenie było już trochę bardziej rozbudowane. Paskalina dodawała, odejmowała. Tutaj poza dodawaniem, odejmowaniem można było również mnożyć i dzielić, a wyniki obliczeń mogły liczyć sumy do 16 znaków. Zresztą to rozwiązanie, a w zasadzie pomysł musiał czekać no, chyba około 200 lat na to, żeby znaleźć, że tak powiem, bardziej powszechne zastosowanie w maszynach liczących. Raz ze względu na potrzeby zastosowania, dwa na kwestie złożenia, a poza tym no, druga sprawa, sam pomysł wykonania to jedno. Natomiast no, wydaje mi się, że tutaj były również kwestie mechaniczne, które troszeczkę utrudniały akurat no, powiedzmy, wykorzystanie tego w sposób praktyczny. Yeah.

Tak jak powiedziałem, przekładnia Leibniza, maszyna Leibniza musiała czekać na swoje zastosowanie 200 lat, ale w przypadku akurat tych układów bynajmniej nie wszystko stało w miejscu. Dość powiedzieć, że tak, no mówiłem o kalkulatorach, czyli rzymskich rachmistrzach, którzy akurat wykonywali obliczeń. No i właśnie dochodzimy do momentu, kiedy kalkulator, tym razem mechaniczny, pojawił się na świecie. Było to w roku 1822 i to właśnie wtedy Francuz Charles de Colmar, wykorzystując projekt Leibniza zresztą do budowy aerometru, i był to pierwszy masowo produkowany mechaniczny kalkulator, bo standardowy model wykonywał obliczenia na liczbach 16-20 cyfrowych. To akurat i tak jest rozwinięcie, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Wspomniałem, że układ Leibniza, maszyna Leibniza stricte była przewidziana do 16 znaków. W związku z tym stąd wzięło się to rozbudowanie. No ale właśnie potrzeby tych obliczeń czy rozwój nauki był akurat tym elementem, który powodował, że tutaj pojawił się ten mechaniczny kalkulator. Dość powiedzieć, że nie był to odosobniony pomysł, bo dokładnie w tym samym roku, czyli 1822, Anglik Charles Babbage otrzymał rządowe zlecenie zbudowania maszyny różnicowej do obliczeń wielomianów. No jednym słowem, już wchodzimy w tym momencie te bardziej zaawansowane obliczenia, które od strony inżynierskiej nas chyba bardziej interesują. Należy by chyba zaznaczyć, że urządzenie nigdy nie powstało, ale autor po kilku latach prac porzucił projekt, by zająć się opracowaniem maszyny analitycznej, która była, uwaga, uwaga, napędzana silnikiem parowym, a bazowała, uwaga, uwaga, na czymś, co być może jeszcze kojarzycie, czyli system kart perforowanych do wprowadzania danych. To akurat był patent z kolei Francuza Jacquarda, no ale to już jakby troszeczkę inna sprawa. Ale należy podkreślić jedną rzecz. Właśnie ten projekt Babbage'a doczekał się realizacji, głównie z powodu napędu parowego. Właśnie, realizacji. Samą maszynę akurat próbowano zrealizować, natomiast kłopoty z napędem troszeczkę tutaj utrudniły. Ale Babbage uznawany jest do dnia dzisiejszego za ojca współczesnych komputerów, gdyż dzisiejsi konstruktorzy, wynalazcy korzystali z pomysłów Anglika. No i właśnie zgodnie z jego pomysłem maszyna analityczna wymaga trzech elementów. Składu, czyli pamięci, młyna, aerometru oraz mechanizmu sekwencyjnego, czyli programu, czegoś, co będzie decydowało, jak to będzie liczone. W każdym razie dokładnie według tej zasady działały pierwsze komputery cyfrowe. I to należy podkreślić. Doszliśmy tutaj właśnie do historii. Ja jeszcze tylko zaznaczę, że były jeszcze chyba dwie rzeczy, które należałoby chyba wspomnieć na tym etapie. Otóż w 1831 roku powstał pierwszy przekaźnik elektryczny zbudowany tym razem przez amerykańskiego wynalazcę Josepha Henry'ego, a przekaźnik dawał możliwość nieograniczonego przedłużania linii elektrycznych poprzez stworzenie ciągu przekaźników zasilanych bateriami i połączonych elektromagnesami. I ten wynalazek pozwolił udoskonalić maszyny liczące i stworzyć komputery generacji zerowej. No i w tym momencie doszliśmy do momentu, kiedy zaczęły powstawać już urządzenia nieco innej kategorii. A ja dzisiaj dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas, no i oczywiście zapraszam na ciąg dalszej historii związanej z komputerami.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

Mamy dzisiaj piątek, 22 dzień maja i 142 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Julia, Emil i Ryta, ale także Wiesław, Helena, Wiesława, Jan, Piotr, Roman, Dorian, Marcjan, Wisława i Krzesisława. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, ale również Światowy Dzień Gotów. Dla wyjaśnienia nie chodzi o starożytny lud, tylko o aktualną subkulturę. Dodatkowo dzisiaj Dzień Praw Zwierząt i Dzień Pac-Mana. To z kolei pamiątka pewnej gry. Jednym słowem, miło. A jeżeli chodzi o wydarzenia koncertowe i klubowe, to mogę Wam powiedzieć, że jakby co do czego jest z czego wybrać oczywiście. Po pierwsze podpowiem, że już dzisiaj o 20:00 Krzysztof Cugowski w Nowogórskim Centrum Kultury razem z zespołem koncertować będzie. Ci, którzy chcieliby ewentualnie bardziej popodrygiwać, to przypominam, że juwenalia jeszcze trwają. A to oznacza, że w strefie plaża AGH możecie jeszcze dzisiaj wysłuchać koncertu, w którym wystąpi Metro, Lemon, dodatkowo Myslowic i Tommy Cash. Natomiast jakby co, to w sobotę będzie bardziej stabilizowanie, bo będzie orkiestra AGH, ale również Piżama Porno Jam i Golec Orkiestra. To już dożynki juwenali krakowskich. A to, tak jak podkreślam, koncerty, które odbywać się będą na terenie AGH-u, czyli strefa plaża AGH. Jeżeli chodzi o propozycje kinowe, to nie mogłem się powstrzymać, aby nie zaproponować Wam ponownie obejrzenia filmu Mandalorian i Grogu, tym bardziej, że jest to premierowa pozycja w tym tygodniu, w związku z tym warto o tym pamiętać. Podpowiem, że między innymi Sigourney Weaver występuje w jednej z głównych ról, a generalnie rozgrywa się to po trzeciej, a w zasadzie szóstej odsłonie Gwiezdnych Wojen, czy Imperium zostało pokonane, ale dawni dowódcy wciąż stanowią zagrożenie. No i w tym przypadku trzeba ich pozwalczać. A swoją drogą film możecie obejrzeć w multikinie zarówno dzisiaj, jak i jutro o godzinie 18 lub 19. Oczywiście sensów jest cała masa, ale proponuję akurat te takie najbardziej rozrywkowe. Natomiast jeżeli chcielibyście się przejść do kina z kimś młodszym, kto akurat Gwiezdnych Wojen nie pamięta, ewentualnie kogoś, kto Gwiezdnych Wojen nie lubi, chociaż tacy rzadko się zdarzają, ale mimo wszystko tak, to proponuję obejrzenie filmu adresowanego do znacznie szerszego spektrum, czyli Kuro Zając i Świątynia Świstaka. A film do obejrzenia jutro w multikinie o godzinie 13.25 i 18.10. Jednym słowem, animacja dla wszystkich, od lat 3 do lat 103, bez żadnego problemu. No i informacje bieżące, a skoro tak, to ja już w tej chwili przypominam i zapraszam na piknik Politechniki. Piknik, który rozgrywać się będzie wyjątkowo, może nie wyjątkowo, ale w każdym razie będzie kontynuacją oczywiście Święta Szkoły Politechniki Krakowskiej, piknik Politechniki Krakowskiej. Kontynuacja, która jest odzwierciedleniem oczywiście dwóch dni poświęconych akurat Świętu Politechniki. 12 maja było nadzwyczajne posiedzenie Senatu i oczywiście te bardzo uroczyste święto, natomiast już jutro na terenie osiedla studenckiego Politechniki Krakowskiej, tudzież na pasie lotniska, będą się działy różne rzeczy. Po pierwsze, na osiedlu animacje dla dzieci, food trucki, koncert małego TGD, pokazy szermierki, strefa nauki, czyli troszeczkę powiedzmy edukacji wizualnej, i zabawy różne ludu polskiego. Natomiast na pasie lotniska pojazdy specjalne i pokazy organizowane przez policję. To wszystko bezpłatnie, a wszystko rozgrywać się będzie od godziny 13.30 do 22.00. Przypominam, w sobotę. Zapraszam.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, podpowiadam, że można słuchać na okrągło całą dobę poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Wystarczy kliknąć przycisk włącz radio, no i powinno być wszystko głośno i wyraźnie. A skoro tak, no to dopowiem jeszcze to, że przez weekend, czyli w sobotę i w niedzielę, możecie liczyć na powtórki naszych wieczornych programów emitowanych w minionym tygodniu. Natomiast w sobotę o 20 będzie możliwość wysłuchania z naszej odkurzonej, no może nie premiera, ale prapremiera na pewno, czyli materiały, które dawno, dawno na naszej antenie prezentowane nie były. To będzie jutro, no i pojutrze oczywiście. Natomiast dzisiaj wieczorem po 21 herbatka, na którą zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.